0: breketwa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: ti yɛ mpirikyi no nsama brabɔ
1: amen
0: mentena mu saw ra menka sɛ a medeɛ ne mpɛ na meyɛ me ho adeɛ baako bi ayɛ ɛyɛ me ha me ɛyɛ obi ɔyɛ perfect wɔ adwuma mu obi wɔ yɛ perfect wɔ awareɛ mu ɔsɛ ame mentena wo ma bɛrima bi mbu mkwasea ɔsɛ a mentena wo ma madwuma wura nkasa m'anim nti adwuma bi a ɔbɛkɔ mu bia de ketekete bi ne wɔgye adwuma no ɔkɔ that wopɛ nkoayɛ de ama wɔ nkasa wo saa adwuma no a wogyae na wokɔyɛ no bisɛ sɛ wokɔakɔnya bi ɛnɛ wokɔtena hwɛ bɛɛ 6 months 1 year 2 years na wonya adwuma yɛ nti wankasa na wokreati nkoayɛ nso ma wo ho a sesa wabrabɔ
1: amen
0: na wurade nhyira wo
1: amen
0: mentena mu saa menka sɛ medeɛ obi ntumi nhyɛ me so woko tena awareɛ ase na ka sɛ obi ntumi nhyɛ me so a wawayɛ bɛgu because wokɔ awareɛ a ɛsɛ wobɛsom
1: jesus
0: wonkɔ awareɛ nka sɛ wobɛyɛ strong na ɔbɛrima ne mu abɛyɛ dɛn weak anaasɛ wabɛyɛ lex wɔ wase

frɛ na ba bɛhyia wo ne yɛde waba na nnwoma nsa wabra bom wabrakyɛ wabrakyɛ wabrakyɛ wasu akyɛ watete akyɛ ɛdua na adwa nkom a wosumie no afa adentia obi adane wakoa